jak morza śpiew. Modlitwą naszą zawsze był, a dzisiaj nie pamięta nikt teatru, który nam się śnił. Nie jeden z nich, z aktorów tych, w połowie kwestii nagle zmarł.

mistrzów sceny, tych aktorów z dawnych lat. Nie ma, nie ma już tych peleryn, które kryły pejzaż ład.